spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i

cały mały z fizjonomią problem ma. Masz niby pół Bóg i pół główek też? Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem, tak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Człowiek zwierzęciu jest wilkiem. Sven, tak czy nie, no mów.
1: Fakt, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
0: O, dzięki, stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
1: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
0: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: kręcisz, kochanieńka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na dostup, na twój kształt?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka,
2: czy się ostro, ostro ma?
3: Że nie ma, manier chłopak masz.

0: się pośród fal. W akwarium zaszklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze,

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że mcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: i dzięki!
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, z góry czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
3: Kiedy mnie

0: łapaj, łupaj, cupaj w góry, czasem w bok. Choć płyje pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie drugi krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno wkręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz...
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

0: powiedzieć coś szalonego?
1: Uwielbiam szaleć.

i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: książce.
1: Cały świat.
2: Mam cały świat?
1: Masz cały świat.
2: Mam cały świat.
1: Masz cały świat.
2: A może pół?
1: I drugi pół też.
3: Elza?

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj na

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i...

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Otucha!

0: kłamie, tylko ty jesteś gość, za brak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na dostup, na twój kształt?

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że co?
0: Daję wam ślub.
2: Miłość.
3: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś,

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w

są i upał im róz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna, też musi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: Co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić

są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.
3: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
4: Gościem bądź, sprawdź obsługę na...

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świat.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto go,

Wir ten prąd i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

Elso, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby pół Bóg i pół Główek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, ha, ha. Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

0: właśnie już być tym królem chcę.
1: Jeszcze daleka droga, panie, jeśli sądzisz.
0: Nikt nie powie zrób to.
1: Chciałem powiedzieć, ja
2: nie powie zmykaj.
1: Chodziło mi o to.
0: Nikt nie powie przestań.

się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś brudu?
3: Czy też wpływ miał na dostęp na twój kształt?

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los. Gdy zeżre ją ktoś ze smakiem,
1: tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd.
3: Było mu wstyd.
1: Cały świat mi zbrzydł.
3: Był brzydszy niż ty.
1: Czułem się paskudnie.
3: A może cudnie.
1: Zawsze, gdy chciałem.
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: i dzięki!
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
3: Kiedy mnie zaczyna?

0: Cupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie drugi krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

0: powiedzieć coś szalonego?
1: Uwielbiam szaleć.

Bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

żyłek ród wciąż dla mnie robi słodki miód. A pod kamieniem mój zwęszył nos, bo tak pięknych mrówek

0: Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. Aha, skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi,

mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj.

rzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też pływniał na do stóp na twój kształt?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka.
2: Czy się ostrocha, ostrocha masz?
3: Że nie ma manier, chłopak masz.
4: I tak jak ogr wiele razy poszedł w las.
5: Niech nie waży na twym sądzie jego fryz w niemęckim blasie.

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że
0: póki...
1: co?
0: Daję wam ślub.
2: Miłość!
3: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić,

są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Najszczęśliwszy!

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.
0: Lód wlecie!
3: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzył!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Nikt nie powie zrób to.
1: Chciałem powiedzieć,
0: nie zmykaj.
1: Chodziło mi o to.
0: Nikt nie powie przestań.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
1: Kiedy mnie zabiją?

0: łupaj, łupaj, cupaj w góry, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno wkręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

proszę. Mały mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: tak jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Czachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
1: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
1: Ahoj!

bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na do stóp, na twój kształt?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka,
2: czy się ostro, ostro ma?
3: Że nie ma manier, chłopak masz.
4: I te

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze.

się. Będziemy giąć zupa dnia z ostrych sos. Służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli haczysz. Skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń. Śpiewaj.

spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i śmiechów.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić

i upał i mróz, z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem, tak.
1: Brat płynąc wziął, pan król nie słucha, tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Powiem coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że mcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzył!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź właśnie.

0: kręcisz, kochanieńka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpłynął na to stóp, na twój śliczny kształt?

0: gorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie pije.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić...

i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna, też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: żebyśmy pogadali jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Każdy pije i kłamie, tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: Cupaj, cupaj w góry, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie drugi krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę czas.

0: Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: Elza? Ulepimy dziś bałwana. No chodź, zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię. Nie chowaj się.

0: tak jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Czachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
4: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyniesz.

0: mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też.
1: Auć! Myślisz, że masz na mnie haka?
0: Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na dostępny na twój kształt?

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim
1: że co?
0: Póki... Daję wam ślub.
2: Miłość!
3: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
3: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzył!
3: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się was schudnie!
3: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

0: chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

pieniędzy i wezmę do Mozarta. Tańczą mi krawisze, jak im brak. Choć złamałem wiele udział.

siniaki, zgodłachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad morzem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z zamulką taką bym popłynął sobie. Sięgnąłem na złotkie sam na pan. Chociaż szpytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

sobie się dole na złotkie sam na sam. Chociaż szpytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie ma.

0: Polsce zmierzło ich dwa.
1: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
2: Marzenie ma.

0: Nikt nie powie zrób to.
1: Chciałem powiedzieć,
0: nikt nie powie zmykaj.
1: Chodziło mi o to.
0: Nikt nie powie przestań.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas mi iść.

0: Tak, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: Elza?

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają co i jak. Mówią odwagi i choć

0: gorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie piecze.

mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka?

0: będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: Tupaj, tupaj w górę, czasem w bok. Choć płyje pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, tupaj, to nie drugi krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpłynął na dostępna dwuśnie kształt?

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: co ty, ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w środku.

i upał i mróz, z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tucie z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz,

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Traw płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, afro.

0: fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A masz

mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka?

0: Ktoś w objęciach chłodu mnie pcha.
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
3: Kiedy mnie

0: Tupaj, tupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, tupaj, to nie drugi krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno wkręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własnym.

0: tak jak my, piracki okrzyk wznieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
2: Ahoj!
1: Czachuś!
4: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
1: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzył!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i że się sobie wyobrazić...

one tak są i upał im róz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Najszczęśliwszy! Jest mi źle, o jednym marzę wciąż i śnię, że wyletniam się tak w cieniu pań.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć.

gościem. Bądź gościem, bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć.

0: Gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, oto gość! Zbawi nas od

0: ryzy i wezmę do Mozarta.
1: Daj sobie krawisze, jak im brak.
0: Choć złapałem wiele udia.

Jebane sieniaki, zapachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Siedzę na złotkie sam na sam. Chociaż szpytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal.

0: florystyka. Gunter chce być architektem wnętrz.
1: Ulf ma wielki mim, on piekarzem nie jest żem.
2: Modezna sługa ta, Andreaszy sobie gra.
0: Od ja jednorożce zbieram moich dwa. Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu

0: strasznie już być tym królem chcę.
1: Jeszcze daleka droga, panie, jeśli sądzisz.
0: Nikt nie powie zrób to.
1: Chciałem powiedzieć, ja
0: nie powie zmykaj.
1: Chodziło mi o to.
0: Nikt nie powie przestań.

0: żebyśmy pogadali jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i

0: okiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze,

mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

psy tym nie bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj.

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że co?
0: Daję wam ślub.
2: Miłość!
3: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
4: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
5: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
6: Kiedy mnie

0: Cupaj, cupaj w góry, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

0: Na morzu wiecie prym.
1: Ahoj! To Jake i piraci z Niby Landii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić w

to drwi? Chcesz to kpi? Chcesz to nawet bałwanem zwi? Powiem węzłowa, to ja na to jak na lato. Przyjemne tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi,

mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli haczysz, skosztuj, uwierz, spyt.

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i do

0: doskonalić. Ach!
1: Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

i psy tym nie bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź

nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutu?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka,
2: czy się ostro, ostro ma?
3: Że nie ma manier chłopak nasz.
4: I

czas, żebyśmy mogli.

się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i że się sobie wyobrażam.

Tu robię to, coś tak zwykle robi w lecie. Tu drink, chcesz to masz. Tu ciało me smaże, w żarze plaż. Boski brąz,

upał i mróz, z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna, też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spadł.

zlepimy dziś bałwana. No chodź, zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię. Nie chowaj się.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź to.

i psoty mnie bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spyt.

marzyć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda pryć znikają, gdy nas...

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym, co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby,

lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć z tym i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić w

lecą i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

rower może wolisz iść? Czy długo jeszcze tutaj czekać mam? Bo do obrazów zacznę gadać tu jak nic. Jedziesz, Joanna. I tak.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i o

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że mcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

i psoty mnie bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własnym.

0: Mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz

służącym, co nie służy. W jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz

0: gorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem, tak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś.

0: nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: Dawaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj.

0: Tak ludzie to draje, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w środku.

są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj.

0: mademoiselle. Z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa

spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły od

0: 10 lat już rdzewiejemy. Zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku. Grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto go!

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko...

0: gorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie. Nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później je, wiedząc, że ludzie chcą nas tak.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutu?

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że
0: póki daję wam ślub?
2: Miłość!
3: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś,

0: już czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Każdy pije i kłamie, tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spadł.

Elza? Ulepimy dziś bałwana. No chodź, zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię. Nie chowaj się, uciekłaś, jesteś za.

0: mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też.
1: Auć! Myślisz, że masz na mnie haka?
0: Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego

0: łupaj, łupaj, cupaj w góry, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno wkręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić

psą i upał im róz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

0: jak my piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
2: Ahoj!
1: Czachuś!
4: Ahoj!
0: Załoga na morzu wiecie prym.
5: Ahoj! To Jake i piraci z Nibylandii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własnie.

nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad?

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.

0: kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka,
2: czy się ostro, ostro ma?
3: Że nie ma manier, chłopak nasz.
4: I te

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że co?
0: Daję wam ślub.
2: Miłość.
3: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, z

Matko już, skrzydła zwiń, żądła złóż. Śpi, ach śpi, do białego dnia. Pszczółki me

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzył!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń.

zajrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto

Elza? Ulepimy dziś bałwana. No chodź, zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię. Nie chowaj się,

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

0: co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić

są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.
0: Lód wlecie!
3: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
4: Kiedy mnie zabiją?

0: łupaj, łupaj, cupaj w góry, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj.

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I co ty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj.

0: Na morzu wiecie prym.
1: Ahoj! To Jake i piraci z Niby Landii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz.

0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: Oj, coś kręcisz, kochanienka. Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men.
3: Czy cię nie nęci jego chód?
4: Czy zniechęcił, bo coś brudu?
5: Czy też pływniał na do stóp, na twój kształt?

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że
0: póki daję wam ślub?
2: Ariel, posłuchaj mnie.

0: najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie pie.

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: Jak ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żart

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w

one tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj.

wesprzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk my świecznie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

0: chociaż czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: Siupaj, łupaj, cupaj w góry, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie drugi krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na dostupna twój kształt?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka,
2: czy się ostro, ostro masz?
3: Że nie ma manier, chłopak masz.
4: I takie

nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co tym patykiem w mig dosięgniesz go? Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś trzeba tylko chcieć.

0: gorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na

mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź.

one tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Nice!

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

i psy tym nie bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

0: Już czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem, tak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha, tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: mademoiselle. Z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj.

Gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

Myj sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć sześć dał mi los, a nad dworem wielki nos. Zapoznałem szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Siędzalna złotkie całe na pan. Chociaż szpytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszku na dnie tam, może nie ma.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Człowiek zwierzęciu jest wilkiem. Sven, tak czy nie, no mów.
1: Fakt, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
0: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
1: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
0: Faktycznie, już spać mi się chce.

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś brudnego?

0: powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskorzbieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mi

0: kwadratowy twojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
1: Kiedy

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
3: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić,

tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Najszczęśliwszy!

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

0: okiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze.

Nie bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

się zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz. I mądry jesteś tak, żeż słów

0: jak my piracki okrzyk znieść.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Czachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
4: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

Mogę tak gadać i gadać, aż w końcu wyjaśni ci cały ten entourage. Po wodę, trawę, grunt, mały to stworzy mi zrobi to fuk. Ryba nie piła? No to ją w piach. Z tego kokosy, że ochi, że ach. Jaki morał, jaka nauczka, stąd kto ze mną

0: i dzięki!
1: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
2: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj naczyń.

spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że pcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: cię to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie męci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na to stóp, na twój kształt?

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że
0: póki... Daję wam ślub.
2: Miłość!
3: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
4: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
3: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskorzpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
5: Kiedy mnie

0: Wiemy, lot przyciąga, taniec wzrok. Chupaj, chupaj, łupaj, chupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, ha, ha. Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić

są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Nice!

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

Ta antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szarogeni.

Słuchaj, no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: Fakt, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

patrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

0: Gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć z tym i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość.

0: kręcą się pośród fal. W akwarium zaszklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie pie.

0: coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że pcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

I psy tym nie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź właśnie.

0: takich jak my. Piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
2: Ahoj!
1: Czachuś!
4: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
1: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wystąd spadaj, cienki z ciebie.

0: co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić w środku.

są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: usiądzimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń.

być, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

Gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym, co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że co?
0: Daję wam ślub.
2: Miłość!
3: Będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
4: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
5: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
6: Kiedy mnie

0: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę.

0: powiedzieć coś szalonego?
1: Uwielbiam szaleć.

rower może wolisz iść? Czy długo jeszcze tutaj czekać mam? Bo do obrazów zacznę gadać tu jak nic. Jedziesz, Joanna.

mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, ha, ha. Żarcik, wystąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: jak my piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
2: Ahoj!
1: Czachuś!
4: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiecie prym.
2: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
5: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
6: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić...

i upał i mróz, z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: fakt, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

wir ten prąd i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,